słowa. Kiedy was podrazyła bestas, kiedy was podrazyła pan, kiedy was podrazyła, kiedy was podrazyła pan.